0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Banki odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Powierzamy im swoje pieniądze, zaciągamy w nich pożyczki, gdy chcemy kupić mieszkanie lub dom i korzystamy z nich, by przelewać pieniądze. My liczymy na to, że banki, w których trzymamy nasze pieniądze, pomogą nam nimi zarządzać. A Unia polega na własnych bankach i powierza im konkretne zadania i cele do osiągnięcia. Pewnie obiła Ci się o uszy nazwa Europejski Bank Centralny, ale czy wiesz, jak jego decyzje wpływają na zasobność Twojego portfela? A czy wiesz, że istnieje również Europejski Bank Inwestycyjny, który ma inne zadania? Przyjrzyjmy się im bliżej. Po pierwsze, porozmawiajmy o lokalizacji. Europejski Bank Centralny, w skrócie EBC, ma siedzibę we Frankfurcie. Frankfurt jest najważniejszym ośrodkiem finansowym Niemiec. We Frankfurcie znajduje się też największe lotnisko w kraju. To sprawia, że jest to idealne miejsce na podróże krajowe i międzynarodowe, w tym podróże służbowe. To nie przypadek, że Unia wybrała Frankfurt jako bazę dla tej ważnej instytucji finansowej. To samo dotyczy siedziby Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EBI. Mieści się on z kolei w Luksemburgu, ważnym międzynarodowym centrum finansowym. Luksemburg jest członkiem założycielem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii. Jaka jest rola tych dwóch dużych instytucji finansowych? Europejski Bank Centralny dba o euro. Współpracuje przy tym z krajowymi bankami centralnymi krajów, które używają euro jako swojej waluty. Opracowuje i wdraża politykę pieniężną w całej strefie euro. Musi utrzymywać ceny na stabilnym poziomie i dążyć do inflacji na poziomie 2%. Dlaczego 2%? Ponieważ zarówno wysoka, jak i niska inflacja może w dłuższej perspektywie zaszkodzić gospodarce. Kiedy inflacja jest wysoka, ceny szybko rosną, a portfele nam pustoszeją. Jeśli inflacja będzie stale wysoka, nie będziemy mogli kupić takiej samej ilości towarów i usług jak wcześniej. Dlatego w interesie systemu euro leży to, by utrzymywać stopę inflacji na poziomie 2% i unikać utraty klientów na swoich rynkach. Ważne jest utrzymanie zaufania do systemu. Z drugiej strony bardzo niska inflacja może być równie szkodliwa, bo może prowadzić do cięć wynagrodzeń i zwolnień pracowników. Oznacza to, że ceny co prawda mogą spaść, ale ludzie nie będą w stanie sobie pozwolić na wiele, bo zarobią mniej lub będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. EBC dysponuje kilkoma narzędziami, dzięki którym może wywierać wpływ na gospodarkę strefy euro. Może na przykład decydować o wysokości najważniejszych stóp procentowych, aby utrzymywać ceny na stabilnym poziomie. Odpowiada również za to, by systemy płatności funkcjonowały prawidłowo i sprawnie. Chodzi tu na przykład o karty kredytowe i debetowe. Dzięki temu przelewy pieniężne w całej Europie czy płatności bezgotówkowe są szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze. Ale EBC nie tylko nadzoruje płatności bezgotówkowe. Zezwala również na drukowanie banknotów euro, którymi płacimy za towary i usługi. I ma inne ważne zadanie. Nadzoruje banki europejskie. Dba o to, by funkcjonowały one prawidłowo i były w stanie poradzić sobie ze wszelkimi problemami finansowymi, które mogą się pojawić. Przejdźmy teraz do roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misja jest zupełnie inna niż Europejskiego Banku Centralnego. EBI nazywa się często pożyczkodawcą Unii Europejskiej, ponieważ pożycza pieniądze na projekty wspierające unijne cele. Inwestuje więc w różne sektory, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i mieszkalnictwo. Ale skąd ma środki na te projekty? Nie z budżetu Unii, jak można pomyśleć. Bank sam zaciąga pożyczki, głównie na rynkach kapitałowych, emitując obligacje, a następnie na korzystnych warunkach pożycza pozyskane pieniądze na wspomniane projekty. Około 90% tych pożyczek udziela w Unii. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz w sektorze publicznym i prowadzisz projekt zgodny z unijnymi celami, możesz ubiegać się o pożyczkę w EBI. Bank oceni, czy się kwalifikujesz i sprawdzi, czy spełniasz jego cele kredytowe i masz dobrze opracowany biznesplan. EBI jest nie tylko jedną z największych instytucji finansowych na świecie, ale także jednym z największych pożyczkodawców na rzecz działań związanych ze zmianą klimatu. Nazywa sam siebie bankiem klimatycznym. Walka ze zmianą klimatu jest w centrum jego zainteresowań. Inwestuje w projekty, które mają zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość. EBI wspiera również czystą energię i innowacje. Jego inżynierowie, naukowcy, ekonomiści i bankierzy współpracują z firmami, rządami i organizacjami pozarządowymi w 160 krajach, aby zbudować bardziej ekologiczną przyszłość. W ten sposób EBI dzieli się z klientami na całym świecie europejską wiedzą fachową i innowacjami. Jak usłyszeliśmy, dwa unijne banki mają odrębne, ale równie ważne zadania. Podsumowując, Europejski Bank Centralny jest przede wszystkim odpowiedzialny za politykę pieniężną. utrzymuje ceny w strefie euro na stabilnym poziomie i dba o dobre warunki dla gospodarki, tak aby nasze portfele były wystarczająco zasobne. Natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia finansowanie projektom, które przynoszą korzyści nam wszystkim. Inwestuje w bezpieczniejszą i bardziej przyjazną środowisku przyszłość ludzkości. Chociaż oba banki mają różne zadania, jedno jest pewne – są one bardzo ważne dla gospodarki Unii i odgrywają istotną rolę w zapewnieniu Europie dostatniej przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.

0: it again.
1: Sport korzystnie wpływa na życie ludzi. Ćwiczenia poprawiają zdrowie i kondycję fizyczną, wprowadzają w lepszy nastrój i mogą sprawić, że poczujemy się silniejsi, bardziej energiczni i pewni siebie. Tymczasem brak ćwiczeń może przyczynić się do przyrostu masy ciała, chorób fizycznych, takich jak choroby układu krążenia i problemów zdrowia psychicznego. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się, jak Unia promuje sport i czyni go bardziej dostępnym dla wszystkich.

0: Ruch to zdrowie. Jednak ludzie ruszają się coraz mniej. Według badania Eurobarometru z 2004 roku około 60% Europejczyków wskazało, że ćwiczy regularnie. Ale już w 2022 roku około 60% respondentów przyznało, że nigdy nie uprawia sportu lub robi to bardzo rzadko. Niskie wskaźniki aktywności fizycznej wśród mieszkańców Unii są alarmujące i mają wpływ na wiele dziedzin życia. Cierpi więc zdrowie i dobrostan ludzi, ale i gospodarka. Niski poziom sprawności fizycznej w społeczeństwie prowadzi do wyższych kosztów opieki zdrowotnej, zmniejszonej wydajności w pracy i mniejszych szans na zatrudnienie. Sport jest nie tylko bardzo ważny dla naszego dobrostanu, ale też przyczynia się do rozwoju unijnej gospodarki. A jak twierdzi poseł do Parlamentu Europejskiego Nikos Pappas, były zawodowy koszykarz, sport pomaga wspierać jedność i harmonię.
1: Ja mnie na megalo szkolio, ena panepistimio.
0: Sport dał mi dobrą szkołę, był jak uniwersytet. Nauczyłem się współpracować z ludźmi, których nie znałem, aby osiągnąć wspólny cel, wspólny rezultat, wygraną. Nie obchodziło mnie to, kto gra obok lub naprzeciwko mnie. Kolor skóry, wyznanie, narodowość lub orientacja seksualna nie miały znaczenia. Byliśmy tam wszyscy razem, żeby się przytulić, gdy wygrywaliśmy i pocieszać, gdy przegrywaliśmy. Dla mnie sport to przeciwieństwo rasizmu i nietolerancji. Chociaż sport łączy ludzi z różnych środowisk, może również tworzyć podziały. Kibice wielokrotnie dopuszczali się aktów mowy nienawiści lub przemocy na imprezach sportowych. Ale według europosłanki i byłej piłkarki Karoliny Moracze problem nie leży w samym sporcie.
2: Il tifo rappresenta la società.
0: Dopingowanie odzwierciedla społeczeństwo. To nie jest kwestia piłki nożnej czy koszykówki. To nie sport, tylko społeczeństwo skłania ludzi do takiej, a nie innej formy dopingu.
2: Che tifano in questo modo.
0: Unia Europejska sprzeciwia się wszelkim formom przemocy słownej lub fizycznej podczas imprez sportowych. Dokłada starań, aby zapobiegać tego rodzaju incydentom poprzez zacieśnienie współpracy z odpowiednimi organizacjami, władzami lokalnymi i organami ścigania. Oprócz przemocy i nawoływania do nienawiści, Unia zidentyfikowała wiele innych problemów w sporcie. Zwróciła uwagę na przykład na różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz ograniczony dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych. Inną kwestią jest brak odpowiedniej infrastruktury sportowej dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas konferencji sportowej w Parlamencie Europejskim pływaczka paraolimpijska Vittoria Bianco powiedziała, że aby rozwiązać ten problem, trzeba działać razem. Stworzenie dostępnej infrastruktury jest możliwe, ale potrzebujemy zjednoczonej wspólnoty, odpowiednich strategii politycznych, federacji i instytucji, które będą ze sobą współpracować. Tylko w ten sposób sprawimy, że dostęp do sportu stanie się powszechnym prawem. Sport może również przyczynić się do integracji migrantów w Europie. Jednym z przykładów udanej integracji poprzez sport jest historia braci Antetokounmpo, którzy zrobili karierę jako koszykarze w Grecji, a później grali w NBA w Stanach Zjednoczonych. Na konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli Thanasis Antetokounmpo wyjaśnił, że bycie Europejczykiem jest częścią jego tożsamości. Jestem Afroeuropejczykiem drugiej generacji. Tak właśnie się czuję. Afroeuropejczykiem. Wychowałem się w dwóch kulturach, które uważam, bez obrażania nikogo, za jedne z najlepszych na świecie. Oczywiście chodzi o grecką i nigeryjską. Antetokounmpo podkreślił również, że gdyby nie sport, to jego życie nie wyglądałoby tak samo. Nie byłoby mnie tu dziś przed wami, gdyby nie sport. Taka jest prawda. Byłbym na ulicy, a wy byście mnie mijali. Tam, na zewnątrz. Unia Europejska uznaje ważną rolę sportu w integracji społecznej. Rozumie, że włączenie sportu do programu politycznego przynosi korzyści wszystkim. W 2007 roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę na temat sportu, czyli zbiór rekomendacji, który stanowi punkt wyjścia do politycznej dyskusji o sporcie w Unii. Od tego czasu Unia aktywnie rozwija politykę w dziedzinie sportu. Kiedy w 2009 roku wszedł w życie traktat lizboński, Unia po raz pierwszy uzyskała szczególne uprawnienia w tej dziedzinie. Unia może wspierać działania państw członkowskich i przyczyniać się do upowszechniania sportu w Europie. Ministrowie sportu z Unii spotykają się na posiedzeniach Rady do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Ponadto raz w roku odbywa się Unijne Forum Sportu. Zrzesza ono kluczowe podmioty w dziedzinie sportu, w tym federacje sportowe, komitety olimpijskie, sportowców i wolontariuszy, oraz pozwala im wpływać na politykę Unii. Unia Europejska regularnie opracowuje również nowe plany prac w dziedzinie sportu. Każdy z nich określa priorytety i cele strategiczne dla sportu w całej Unii na kolejne lata. Ale to nie wszystko, co Unia robi dla sportu. Finansuje również działalność sportową za pośrednictwem programu Erasmus+. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 26 miliardów euro, z czego prawie 2% przeznaczono na sport. Dzięki programowi Erasmus+, organizacje mogą współpracować i wymieniać się najlepszymi praktykami. Mogą też prowadzić wspólne działania promujące sport i dwutorową karierę sportowców, zwiększające włączenie społeczne i działania na rzecz tolerancji. Jest to również okazja, by połączyć siły i przeciwdziałać zagrożeniom dla sportu, takim jak doping czy ustawianie wyników zawodów sportowych. Erasmus+ wspiera również niekomercyjne wydarzenia, które mają propagować ćwiczenia fizyczne, zachęcać do wolontariatu w sporcie i przyczyniać się do walki z dyskryminacją. Ponadto dzięki programowi Erasmus+, pracownicy organizacji sportowych mogą uczestniczyć w zadaniach związanych z obserwacją pracy i działalnością trenerską za granicą. Unia Europejska nie tylko wspiera i finansuje działalność organizacji i sieci sportowych. Opracowuje także własne inicjatywy promujące sport. W rezolucji z 2012 roku Parlament Europejski zaproponował ogólnounijny Europejski Dzień Sportu, który w 2015 roku przekształcił się w Europejski Tydzień Sportu. Każdego roku odbywa się on od 23 do 30 września. Zarówno kraje Unii, jak i kraje partnerskie organizują wtedy liczne interesujące wydarzenia. W 2024 roku Europejski Tydzień Sportu obchodzono w prawie 40 krajach w Unii i poza nią. W tym czasie miliony obywateli, między innymi zawodowi sportowcy, gromadziły się, aby podzielić się swoją pasją do sportu. Osoby w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej brały udział w różnych wydarzeniach, takich jak maratony, zapasy, piłka nożna, turnieje tenisowe, a nawet zwykłe spacery po parku. Te działania wspierały federacje sportowe, lokalne kluby, szkoły, organizacje ochrony zdrowia i krajowe komitety olimpijskie. Inne unijne inicjatywy na rzecz sportu to m.in. nagrody Be Active i Be Inclusive. Nagrody te otrzymują osoby i projekty, które promują aktywność fizyczną i wykorzystują sport, aby pomóc różnym grupom społecznym w integracji. Wszystkie te starania świadczą o zaangażowaniu Unii w promowanie sportu i pokazują, w jaki sposób może on przynieść korzyści całemu społeczeństwu europejskiemu. Choć na pewno nadal istnieją wyzwania i obszary, które wymagają poprawy, Unia w ostatnich dziesięcioleciach zrobiła wiele, aby wspierać rozwój i pokój w Europie poprzez sport. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: È l'una
5: e 8 minuti.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là. per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
8: Aspetta, e cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Radio 6023. 6023. 6023.it.